piłkę na flagi, McCormick nie pierdą Leszter. Leszter próbuje trochę presję do pochodu. Do pochodu robi kwartę i nie wyciągnie, ale się nie odnosi. Wiem, że on włączył. And Blazisz, catch